0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim.
3: Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego zaprosimy na dwudniowe wydarzenia w ramach 10. sesji Akademii Polonika. Natomiast z okazji Światowego

0: się od nowego roku. Jego zdaniem ceny będą zależeć również od tego, jak zachowywać się będą sami konsumenci. Rządzący planują w tym tygodniu podczas posiedzenia Rady Koalicji rozmawiać o tym, jak opanować ceny paliw, które osiągnęły rekordowo wysoki poziom. Przewodniczący Związku Demokratów w imię Litwy Virginijus Sinkevičius uważa, że działania powinny być skierowane do najbardziej wrażliwych grup mieszkańców, dla których wydatki na paliwo stanowią znaczną część dochodów. Jego ugrupowanie proponuje tymczasowe obniżenie akcyzy na paliwo o 10 centów za litr. Przewodniczący Sejmowego Komitetu Budżetu i Finansów, socjaldemokrata Algirdas Sisas mówi, że mimo wysokich cen paliw limity wydatków litewskiego budżetu zostały już przekroczone, dlatego możliwości rekompensowania mieszkańcom wydatków na paliwo są niewielkie. Tymczasem ceny ropy Brent wzrosły dziś o ponad 3% do $107 za baryłkę. Cena gwałtownie wzrosła po tym, jak prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję Iranu dotyczącą zawarcia 7-dniowego zawieszenia broni, w czasie którego Teheran otworzyłby cieśninę Ormus. Gabriel Gorbaczewski rozpoczyna pracę w litewskim Ministerstwie Ochrony Kraju. Były wiceminister energetyki będzie odpowiadał za obronność, politykę zakupową i cyberbezpieczeństwo. Resort liczy, że jego doświadczenie pozwoli przyspieszyć zakupy uzbrojenia oraz wzmocnić ochronę strategicznej infrastruktury Litwy. Obszary, za które zaczyna odpowiadać wiceminister Gabriel Gorbaczewski, mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego kraju. W dziedzinie zakupów najważniejsze jest dziś tempo. Jestem przekonany, że jego doświadczenie i wiedza pozwolą nie tylko zachować ciągłość prac, lecz także przyspieszyć realizację zakupów, powiedział minister ochrony kraju Robert Eskaunas. Szef resortu dodał, że szczególna uwaga zostanie poświęcona również cyberbezpieczeństwu. Ministrowie obrony państw Unii Europejskiej w Brukseli rozmawiają o tym, jak zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Omawiane są również zagrożenia hybrydowe w związku z coraz większą liczbą doniesień o możliwych prowokacjach Rosji wobec państw członkowskich. Minister ochrony kraju Robert Eskaunas mówi, że widzi, iż państwa coraz śmielej wskazują, kto jest organizatorem ataków hybrydowych. Minister ma nadzieję, że wraz z pojawieniem się woli politycznej Europa będzie zwiększać swoje zdolności obronne. Z kolei szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas mówi, że Rosja planuje kolejne ataki w Europie. Dlatego, jak zaznacza, omawiana jest szersza strategia mająca na celu zapobieganie takim działaniom. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jadł wczoraj kolację z szefem firmy Anthropic Dario Amodeiem, która rozwija technologię sztucznej inteligencji. Amodei opowiada się za spowolnieniem tempa rozwoju sztucznej inteligencji. Trump nie popiera tego stanowiska i przed spotkaniem ponownie powiedział, że regulacje dotyczące sztucznej inteligencji umożliwiłyby Chinom wyprzedzenie Stanów Zjednoczonych w rozwoju tej technologii. Wyprzedzamy Chiny o około rok, być może o półtora roku. Na trzecim miejscu nie ma nikogo. Mam na myśli to, że liczymy się tylko my i Chiny. Jesteśmy zdecydowanie na czele. Trochę rozmawiałem o tym z prezydentem Xi. Niewiele. Nie był to główny temat rozmowy. Myślę, że jeśli, jak to się mówi, otworzysz to Chinom, dasz im przewagę, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Akademia Polonika wznawia działalność po wakacyjnej przerwie i wraca z 10. sesją. Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza na dwudniowe wydarzenie, o których szczegółowi opowie profesor Krystyna Rutkowska z Uniwersytetu Wileńskiego.
1: To już 10. sesja. Trochę improwizowana, bo mieliśmy też inne zamiary. Chcieliśmy mówić o bajkach ludowych i o postrzeganiu rzeczywistości poprzez bajkę, bo bajka dokumentuje nasze strachy, nasze radości, miłość, różne rzeczy, ale nie bardzo nam to się udało, przeniesiemy to na maj. Natomiast ta 10. sesja będzie poświęcona takiej semiotycznej funkcji plakatu. Bardzo dobrze tutaj się składa. Nauczyciele mi, Danuta Szyjnicka mi podpowiedziała, że w programie szkolnym dzieci jest interpretacja plakatu. Więc ja spróbuję właśnie sprostać tym prośbom, wymaganiom nauczycieli i podstawowe jakieś takie chwyty metodologiczne dotyczące interpretacji plakatu przedstawić. I akurat teraz jeszcze przygotowuję ten w ogóle wykład, żeby on taki był też barwny, ciekawy. Chcę też wprowadzić nowe pojęcia ciekawe.

0: makroznak na przykład, z którym może dzieci nie spotykały się jeszcze w szkole, czyli będę chciała o tych rzeczach ja mówić. Mamy już dość dużo publikacji na ten temat w prasie, więc podam też literaturę i ja myślę, że to powinno zainteresować uczniów. No w zasadzie wstępnie to o tym, że temat może być ciekawy, świadczy rejestracja. Mamy 127 osób na spotkanie na Uniwersytecie Wileńskim zarejestrowanych z bardzo dużo szkół. Jeszcze nie liczyłam, ile tych szkół jest. A też na wyjazd do Muzeum Eydrygiewiczusa, który no, też jest twórcą plakatu, ale też ma piękne w ogóle malarstwo. Więc tam się zgłosiło osób dużo więcej niż my możemy zmieścić w jednym autokarze. Więc pojedzie tylko 50 osób, ale myślę, że to może być, nie wiem, jakiś taki dobry sposób na poznawanie takich miejsc, jak powiedzmy Poniewierz, gdzie to muzeum jest na poziomie europejskim, bardzo dobrze zrobione. I wyjątkowym też muzeum jest Muzeum Żydów w Szadowie, ten zaginiony sztetł. Więc tam nie można było nawet normalnie dostać się na wycieczkę, bo oni mają teraz bardzo dużo chętnych do zwiedzania i może nie tyle z Litwy dużo jest wycieczek, co z całej Europy. Nawet ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają, więc no jestem bardzo ciekawa tego muzeum, bo przyznam się, że tam jeszcze nie było, ale myślę, że wszystkim nam się spodoba. Więc oprócz tych atrakcji chcemy też tak akademicko ująć nasze spotkanie. Tutaj zaproponowaliśmy uczniom jeszcze 4 wykłady. Jeden o literaturze, czyli o Jacku Denhelu. Teresa Dalecka będzie mówiła. Irena Fedorowicz jak zawsze będzie takie materiały po części archiwalne, historyczne, powiązane z tym naszym takim obszarem polsko-litewskim. Będzie mówiła o hrabiance Marii Tyszkiewiczównie, która była ponoć muzą Majronisa. Jak to się przełożyło na jego twórczość. Ciągle jeszcze aktualne są te nowe zmiany, które są wprowadzane do ortografii polskiej. I tutaj pani Kinga Geben o tym będzie mówiła i rozdzieli takie jakieś materiały, ćwiczenia, przejrzą pewnie te trudniejsze zasady. Nowym całkowicie wykładem, nowym typem wykładu jest wykład Moniki Haber, która będzie mówiła o tym, jak zapanować nad głosem na scenie albo podczas różnych przemówień publicznych i jak to połączyć z ruchem, więc ewentualnie też chyba będzie jej wykład bliski takiemu makroznakowi werbalno-ruchowemu. Taki jest plan.
1: Myśmy z panią rozmawiali o pierwszej sesji Akademii Polonika. Były obawy, czy to się spodoba, czy to w ogóle chwyci, czy będą zainteresowane osoby. Dzisiaj, podczas dzisiejszej już sesji, widzimy, że zainteresowanie jest ogromne. I wasza Akademia Polonika się rozwija. Jest część naukowa i już jest zawsze część, tak nazwijmy, edukacyjno-rozrywkowa. Czyli jest to już popularne wydarzenie, które organizuje Centrum Polonistyczne.
0: Tak, jest popularne i z tego się cieszymy. I ja nie wiem, czy to jest nasza zasługa, czy to jest po prostu zasługa czasu, że coraz więcej studentów mamy polskiego pochodzenia na naszej uczelni. Niekoniecznie. Polonistyka cały czas jeszcze czeka na swoich studentów. Cały czas jeszcze jest za mało studentów na polonistyce. Natomiast widzimy, że są oni na filologii angielskiej, która jest najlepsza na Litwie. Przepraszam, że takich wyrażeń używam. Nie wiem, czy mogę, ale to jest prawda. Mamy na filologii hiszpańskiej. Bardzo dużo nawet z rejonów studentów jest na wydziale historycznym na kierunku historia kultury, socjologia. Wszystkie te osoby przychodzą potem na nasze zajęcia prowadzone po polsku. A nasze zajęcia takie do wyboru prowadzone po polsku dotyczą przede wszystkim kultury regionu w różnych jej odmianach i w różnych okresach funkcjonowania. Więc myślę, że to jest taką ogromną w ogóle pozytywną cechą tej naszej działalności. No i mamy w planie następne ciekawe przedsięwzięcia. Szybko ruszymy, myślę, że szybko, jeszcze w tym roku, ruszymy z takim projektem, który się nazywa kodykultury.pl. Czyli będziemy nagrywali ciekawe wykłady, pewnie pół godziny, zajmujące, trwające, nie tylko głoszone przez naszych wykładowców, ale też przez wykładowców, którzy nas odwiedzają, przyjeżdżają z wykładami z Polski przede wszystkim, ale nie tylko. Więc myślę, że to będzie wygodna taka forma, kiedy uczeń jadąc do szkoły będzie mógł posłuchać na przykład o lalce Prusa inaczej, albo o dziadach Mickiewicza inaczej, tak jak pani Renę Fedorowicz ostatnio się wypowiadała. Więc myślę, że takiego dialogu wszyscy potrzebujemy. Też w naszych planach są takie dyskusje, dysputy dla uczniów, bardzo różnych i na różne tematy. Powolutku realizujemy swoje cele, tak samo jak inne filologie zresztą. No, ale chcemy, czasami no chcemy bardzo, żeby jak najwięcej uczniów przyszło na uczelnię, bo to nie tylko koniecznie, że będą studiować na naszej uczelni, ale będą wiedzieli więcej, będą myśleli lepiej, będą bardziej konkurencyjni.
1: Akademia Polonika właśnie jest skierowana, żeby przemówić do tych uczniów, którzy wybiorą później te studia, ale ona jest też chyba i ciekawa dla ludzi dorosłych, którzy mają szansę uzupełnić swoją ogólną wiedzę.
0: Myślę, że tak. Myślę, że będziemy poszerzać jakiś taki zakres odbiorców naszych nagrań. No już w styczniu planujemy taki być może wyjazd w teren. Na razie w planie jest rejon Wileński, bo w rejonie solecznickim już byliśmy i stamtąd mamy studentów, między innymi na polonistyce, co nas bardzo cieszy. Więc być może będziemy chcieli zorganizować zajęcia, takie warsztaty i dla dzieci, dla uczniów, ale też na przykład dla wszystkich zainteresowanych, dla ich rodziców. Takie zajęcia były prowadzone przez lektorkę, którą chcemy zaprosić z Polski. Ona ma ogromne doświadczenie, bo pracowała z Polonią w Brazylii, w Stanach i twierdzi, że różne tematy ciekawe, dotyczące szczególnie regionu, wielojęzyczności, wielokulturowości, no, czyli tego skarbu, który posiadamy, one są dobrze przyjmowane przez całą społeczność.
1: Na co dzień operujemy tym językiem, no też chcemy, żeby nie popełniać błędy, bo ktoś nas słucha i żeby później tego nie powtarzał.
0: No chyba tak, no i w zasadzie to taki pragmatyzm, ja wszystko rozumiem, musimy być poprawni też językowo, ale ja myślę, że przede wszystkim musimy żyć ciekawi, bo nie wiem, dobra muzyka, wszyscy wiemy, że dobry koncert nas wzbogaca i czujemy czasami euforię po wysłuchaniu czegoś takiego. Nie wiem, czy dorówna mówienie, czy dorównają tematy tym wszystkim emocjom, ekspresjom, które odczuwamy, ale czasami uświadomienie tego, jak robiliśmy to na przykład w rejonie solecznickim, że jesteśmy wielcy poprzez to, że mówimy różnymi językami i że mamy wyjątkową gwarę, więc jakoś tak nawet ta odmiana, którą się posługujemy i która pewnie odejdzie, no ona ma ogromną wartość.
1: O bogatym programie 10. sesji Akademii Polonika opowiadała profesor Krystyna Rutkowska z Uniwersytetu Wileńskiego. Komentując decyzję o zamknięciu litewskich zewnętrznych centrów obsługi w trzech krajach Azji Centralnej oraz w Bośni i Hercegowinie, dyrektor Departamentu Migracji mówi, że napływ pracowników z tych regionów zostanie całkowicie wstrzymany. Jednak, jak podkreśla Indria Gaspere, możliwość przyjazdu z tych krajów w celach innych niż praca nie będzie ograniczona. Od 1 listopada litewskie zewnętrzne centra obsługi zostaną zamknięte w Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie, a także w Bośni i Hercegowinie. Wnioski obywateli tych państw o podjęcie pracy na Litwie nie są już obecnie przyjmowane. Tymczasem cudzoziemcy, którzy już pracują na Litwie, nadal będą mogli co 2 lata przedłużyć zezwolenia na pracę. Nowe ograniczenia nie będą ich dotyczyć.
2: W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym i ostrzeżeniami ekspertów dotyczącymi wyższych cen ogrzewania,

0: Ні. Міністерство опіки Сполеченої праці шацує, що ви в жовтні о рекомпенсати виступило уж праві 9% вінцей мішканців, ніж в тим самим окресі біглого року. Вплинуло 52 тисячі внесків. Мішканці можуть складати внески від 1 вжесня через цілий сезон гжевчі. Дзісь обходзоний єст Дзень пам'яті офер в Тускулянах. Єст он посвінцоний пам'яті офер режиму совіцкєго, потаємні похованих на терені давнего двору Тускуляни в Вільні. Пшед окресом совєцьким Тускуляни були знані як острефа рекреаційна Вільна, єднак в часі окупації терен тен був стісля стрежений пшед особами постронними. Допіро на початку окресу неподліглості вияснілося, для чого так було. В лятах 1944-47 совєцькі служби безпеченства поховали тут і близько 800 осіб, сказаних на карі смерті. Більшість замордованих становили літвіні, партизанці, членкові руху опору, ксєнжа і представителі інтелігенції, але серед офер були również przestępcy кримінальні oraz учасниці Голокаусту. Заховані документи КГБ уявняють również назвиска виконавців екзекуції. Серед них був майор Василій Долгірєв, який, як się uważa, власноречно забив около 650 осіб. Терен двору Тускуляни є офіційно окресляний як місце, свідчонце о брутальності і окрученстві совєцьких окупантів. Від października змінена засада виплацання дієт за подружжя службове буде корисніша для працівників, виїжджаючих в заграничне подружжя службове, але зменшить свідчення за коротке подружжя службове на Литві. Як мовить керівничка відділу Панствової інспекції праці Єва Пілічевська-Тедульке, між іншими нові приписи привідують значно більш ригористичні засади для працедавців, дотичонце обніжання дієт працівникам, виїжджаючим в подружжя службове. Згодні з новими засадами, за jednodniową podróż służbową na Litwie, diety w ogóle nie będą już wypłacane. Jabłko to popularny i zdrowy owoc, który rośnie na jabłoniach. Może mieć różne kolory, na przykład czerwony, zielony lub żółty. Jest soczyste, chrupiące i ma słodki lub lekko kwaśny smak. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Jabłka. To najlepsza sposobność do pokazania ludziom, jak wiele ten owoc ma im do zaoferowania. Jabłka zawierają witaminy, błonnik i wiele cennych składników odżywczych. Można je jeść na surowo, dodawać do ciast, salatek lub przygotowywać z nich sok. Ich jedzenie wpływa pozytywnie na odporność oraz zmniejsza ilość cholesterolu. Dlatego warto zachęcać wszystkich, aby jedli jabłka nie tylko od święta. Moim rozmówcą jest Jan Rożanowski, pasjonat sadownictwa z okolic Podboru.
1: Jabłka są jednym chyba z najpopularniejszych owoców. Obok domu pana rośnie bardzo piękny sad jabłoniowy. Drzewa są zadbane, to znaczy, że pan lubi jabłka.
2: No oczywiście tak, jabłka lubię od dziecka. Nie wiem, czy to nawet na Litwie, tu na Wileńszczyźnie mamy jakieś osoby, które jabłek nie lubią, bo jak znam siebie od dziecka, zawsze używaliśmy tych owoców, to taki nieodłączny element diety i szczególnie jako dziecko to zawsze mieliśmy na stole, zawsze były jabłka. I niezależnie od tego, czy to były jakieś tam jabłka własne, czy nawet czasem kupowane, bo te stare sady mają taką specyfikę, że owocują przez rok, czyli jednego roku mamy owoce i drugiego nie mamy. No to czasami zdarzało się, że trzeba było kupić. Tak, jestem takim miłośnikiem jabłek.
1: A kto u pana zasadzał ten sad? Ile mają lat te drzewa?
2: Znaczy, aktualnie mam tylko pozostałości starego sadu i mam nowy sad taki w procesie tworzenia, czyli odtwarzania tego starego. Ten stary sad to jeszcze z okresu międzywojnia, czyli to taki stryjeczny dziadek, brat mojej świętej pamięci babci zasadził ten sad jeszcze przed wojną. I tak było, że mieliśmy owoców bardzo dużo. Był sad bardzo duży, różne były odmiany jabłek, ale z czasem to wszystko jakby, no drzewo owocowe też ma swój wiek, jakby usychały jabłonie, no trzeba było wycinać, coś tam trzeba było korygować, to teraz tylko pozostałości, niektóre tylko odmiany pozostały i odnawiam, czyli nauczyłem się szczepić na dzikich podkładkach, na tak zwanych dziczkach i tak jak był ten sad dawny, tak odnawiam, starając się